Fat and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energii.

0: Chwilebnikę. Ze Chwilebnikę. Energy 2 Chwilebnikę. W Radio Play. Energy 2 chilebnite. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Žena majka, kraljica. Familia Galaxy. Ukusem na vseki jezik.